0: Asempa FM.
1: Papa na nu yode masɛ, papa. Papa hwɛ me de mini obia. Me de mini obia. Na sɛ me yɛ sɛ me kɔ so a, me ne bɛbɛ wo sɛ na obia bɛtwa me na mu.